0: Majstral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Mi smo radio Majstral.

U našoj pekari na Valdebeku slušamo Radio Maestral i pečemo pirovu peku.